Hello. Tipkamo po tastaturi. Odvrnut radio, majstram nam se žuri.